0: Stay on these roads. Was dein Rodisch na tutem Putschu? Rade was denn mit dem Putschu? Dobre serbske Hutschbe hat Josche stich. Na przykład z Ralf Bumi Borsiom.
1: Amy Jane w nowym domie.
2: Krzyż na to bije, czas lik 12.
0: To jest Daniela Hasec. A tyż skupina Trojozynk nam zaspiewa hudźbnie, gdzie nie tylko najpierw raz do Polski, a potem chcemy z młodostymi do Wukraja. Biedlik nasz jeszcze.

0: Bitch Hodgin.
1: Dwaja Sturzecie.
0: Wobytlerski policyst Andry Kuba ma za was dżęca za so wotorene durie kajstysz, wotorene wucho wot styrioch do sześcich dżęca do mnie zariadnisko zjaska przy klosztorskiej wodzie panczycach kukowe, tam możecie z waszymi staroszczemi a je wotpycz, je doryczycz, a so wuminiecz. Wobytlere gmeny Maleszecy są na gmieńsku radu witani, a to dżęca wieczor sedmich do tamniejszy jest sydanie. Tyś wazu są gmieńscy radzicielio zetkaja dżęca sześcich na żoli radnicy. Przed 25 litami są prawicario we Wojarecach zakadżeli, na to wspomina wustajenca program dziejat na czysto 1.90, mozambikscy hostni dziewaczerio, wotory są jutce, sredu we wużyskim centeru we Wojarecach, a cioch je dopominanie na prawicarskie nieskutki parku przy dworniszczu jutce to budże we Wojarecach. Maćica Serbska wita jutce na przednożk wo Andriju Zelariu wieczor sedmich jutce na żolu serbskiego domu. Mirko Šota a dr. Franz Šin zabierataj so z praszeniom Andrij Zelar, basnik jako tvorc melodio. Sredu wieczor sedmich na żoli serbskiego domu tu budyšinje. A nedom dwie gmienskie posiedzenie jeszcze za was mam. Ralbiczanska skadżuje so sredetka so štvortk wieczor na po sedmich, a to sedani gmieny Rožence a radzicielio z Kruščic po hodziny pożyszo sedmich na gmienskie posiedzenie so tež zetkaja, a to tamniejszej gmienskej rumnosti.

No hast na neue Steiki pola was Saroje narost, aber am sost zwar. Mir hodji, aber die schwamm es zwar ners hodji, wulki tutschne silne Kirps, nikotzi lubuja Kirps so poljuku, dam nis gere nits, aber es ist zwar rade nasimski put, ses hodji noch zu ja gotri variantje tis pschetza, scho jaden Problem, preis wärens sorre zu. Jeli machst du Kirpse wische, a jena poljuku pschetji wacz noch zu, moje je rade zwirense darit, scheune gotri wulkostji, forme aber die drusine Barbe, przez tute Kirpse menuce so wosebe tak menowani Rezus wopice wesela, hisze hajo kunz oktobra może czy wasz Kirps przy przychodnym wopice zoreskim zwierzęcu. Sobu zacz, tam wotę dacz, a to so wopice tam wesela za maja riane nazemski snack, niż to krymzaniu z nazemskiego repertoire z nazemskie zarody pola sebe w zwierzęcu we wojarecach. Dalsze pokiwy mam nydom zabastu serbskim rozwasu.

Krutko, Borzi, Bidl, Ginasse, Domir. Wobbit Lerski, Polizist, André Koba, Masa, Was, Jensa, Sasso, Wotorene, Durje, Geistisch, Wotorene, Wucher, Wotstürjoch, Doscheschi, Jensa, Domir, Sarja, Niske, Osjaska, Psi, Klustowski, Wotze, Banschi, Zachkukowie. Wobbit Lerio, Gmene, Male, Schätze, Suna, Gmensku, Radu, Vitani, Jensa, Wetscher, Sedmich, Dort, Damnische, Jesudonje. Przed 5 a 30 litami su prawicariowe wojarecach zakadzeli, na to wspomina wustajenca program 1901 a 90, mozambikscy hostni dziewaczerio, wotewri so juce sredu we wużyskim centru we wojarecach, a juce cioch je hižo raz dopominanie na wone prawicarski nieskutk w parku wojarecach przy dworniszczu.

Nicole Simonoa. A ty šia znajecie Josef Brezan tobie. No a latamy nydom raz do Vatikana. Tam maja mnice ważne wopydżęca. Ministerski prezydent Michael Kretschmer runy jeszcze po łyszczach z Dreżdżan powiedał, poda so dżęca do Vatikana bamszy.

nicht koch zum Ras, wo wir gar Pschädel ratsch. Als Nenner, dass ich sa jeho duschinus troa du wajne, sa nasche Ministersgirl Präsidenta Michaela Kretschmer rapper zu wir spatner Bobischach, woko a CDU seisch wir Wulbach da Kreiner Semonimski. Wun, bei der Samenutze Jensa na Jesbu, Bamschi, Leje, Stonatim do Vatikana. Rasburger Pschedechatsch, Dossa Hietsch, Mir Nasribatsch. Hatsch Dost Wodka je, w Rome Papuchu, Bamscha Zetkatsch, Budge Hakle Jutze. A, mati schnu Dekoratio, as wir swodne Kuski z Domizne Sobu za Bamscha Lea Stonate, ha, Minutze. Ochranosku wizdu, kotraż ma lica Boży Narod kwe Watykanie wupyszyć, a też wosuszk jesi do kofra zabamsza do Roma sobie zapakował, wosuszk przyjdzie z rudnych horinu, tak i prawy swodny tuczny z rozenkami, ale bamsz, tu ma jeszcze troszkę czekać, chodź do adwenta, doby wosuszk minuce jeszcze zrawić, hakle potom, smiesie bamsz leo sztunaty zakski wosuszk poprzecz. A jasna nas je potom klitu, nydom, sam zakski, swudny wosusz skaza. Zakski ministerski prezydent je dżęca z hoszczom w Watykanie, o tym smy rozprawili. Dziwecz mięcino, boas mi się.

0: tankowanie, budże, tu inszo. To je knieżostwo postaiwo. To sme w wielkich połyszczach drezdreżan słyszeli. Sydnacze sento nikak na lito čiriva budże tu inszo. To ma jenoż jeszcze zjazkowy sejm, a też zjazkowa rada w obzamknycz katka, a z čistki dostaniemy cyle podobne połyszcze, albo?
1: Tutaj budżu przedewszym tak mianowanych tankowych turystów wieselić. Przecież budżu też tam zaso tu inszo w čiski, a to od 1. oktobra runie tak jeszcze też pola nas niemskie planowane. Tak zdzieli to tamniejsza finansna ministerka Alena Schillerowa. Wszednie cieczo tam najwyższą pfarczyznu przedpodacz, to jest mi po takim czyriło maksymalnie pfarczycz, a zdobą so jeszcze przetrybowanski dałk, verbrauch, ostojo niemste, na diesel, zniżi, a to na 8 kronu na liter, to są 33 centu, a to odpowieduje najniższej od smernicu EU dovolenie hodnocze. Jak niskie smieć, a ten krec dałki na tole być. Tole płaci wszystko najpierw raz jenoż za oktober, może pak se też jeszcze podleszyć, tak Alena Schillerowa z Dzieli, finansna ministerka z Czeskie. Aktualnie płaci litro super E10 w Czeskie, 1 euro cija w 80, diesel niemal 2 euro na litro, z tym leża płaci z susodnym kraju, nieco no ha, 40 do 50 centu na litro pod naszymi w Niemskie.
0: Tu już nie wóda nic jenoż. Sera zasa do Czeskie, na przykład Czeskie Szwice, Dojecz, a tam Puczowacz na zimę, albo na dobre czeskie piwo, dobry czeski gulasz. Nie wóda nic o tej sztoki szmer tam, lewnejszy paliwo, tu jeszcze czyriło. W 8 godzin 20 je Katka je nas informowała.

0: Gäste mir na podziwiać.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Z jacerymi akcjami są we Łużicy czera na międzynarodny dzień Mira Skiczpnili. W Budyżynie je Happy Monday, ke kotrumu świerca hać posta regionalnych organizacji a towarstwo słysza, prosowo miestrujm na hućbu ze znaty skupinu Banda Komunale. Nimo toho są so Budyżynie ludzi w rzeczach zastupali, kotruż miejesze tworić kru od serbskiego kierzowa przez most Mira a zaso na tamnym boku roczo ke Michalskiej cyrkwi. Niekak 200 ludzi są tutun pućtyż mierowe spiewy spiewają odkroczyli. Energijowy koncern LEAG zmieni krok po kroku swoje usmierzenie na wikach, precz od brunicy k alternatywnym energijam. Tak dziewaty od czerowszego we Łużicy dwie nowe energijowe przyprawie. Wietnikowy park a solarny park Bola Barszcza przychodzi milinu z wopniowomnych energiów dodawaty. A Janczycach nastawa tu chwilu najwietrzy milinowy skład niemskie, tak mianowany gigabattery. Z nim chodzi so 1,6 milionu domiacnościu 4 godziny długo z milinu zastarać. Przedowzaczy widzi tym ważną kroczel za strukturną zmianę a za zastaranie regiona z energią. W opospodar prusnińskich parków Center Parks planuje twar nowego prusnińskiego areala we Łużickiej Jezorynie. Do rekniczu zastupierio przedowzacza czera na zromadziznie zamierowego zjazka Łużicka Jezorina. Planowany 90 hektarów wielki areal je mies Barcowskim a Setliczanskim jezorom. Tam moli mies 500 a 700 dołowych domów nastać. Center Parks przypowiedzi, że chce za to niedzie 300 milionów euro inwestować. Lica a klitu przewiedu najpierw do studie, jak muszą projekt zwoprowadzić. Hakle potem chce parkowy koncept wudziewać a twarskie prostwy przygotować. Za ryzy planowanską fazę je 5 do 6 lat przedwidzianych. Sanierowanie Hornikeczanskiego jezera dere pokroczuje, tak rekne twarski nawoda Jan Günther. Hacz do końca 2027 ma na juho wukodnym briozy nasyp dotwarjany być. Potem so geotechniska wistota jezera znowa hodnoczy. Przy pozytywnym wusledku moli zaurene w obwuk kunst 2028 albo z początku 2029 wotoryć. Kupanie, wudzenie, pfachtakowanie, czomikowanie są tak najzajsze od 2029 zasa możne. 2035 ma jezo potom dospolnie dotwarjane być. Doromady płaci sanierowanie niedzie 240 milionów euro. W Slepianskiej Wosadzie tu chwilu rzeczniszczo Strugi Redża, gdyż informuje gmina swoim hamskim wopieniu wukonia dziewa firma z Brezuki. Przy tym dziewa czerio skłonienie rzeczniszczo w odcyku, a rostliny na dnie ryki w odstronia. Naprawa je w obstatku programa hornistwowego zawoda LEAG k odstronieniu szkodu wydobywania brunicy dla. To bych u pojeszcze, kotryż namakacze też na naszej internetowej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje dżęca minia to dżin, słońco, a mroczele nas oczekuje przeważnie, pak mroczele, tak meteorologowie wieszcza. Nas oczekuje z dobą też jednotliwe szwiele. Wieczo potem ma być przeczelnie, żywe zle prostupa dżęca na maksymalnie 18 stopniu. Też jutce ma być znowa przeczelnie, potem ma też sucho wostać, a to przy maksymalnie 19 stopniach, po czwartka sem wostanie potem dalej neobstajne, tyż to potem z szwielemi a niewiedrom.
0: Na drogach przecojszcze a 4 mies otendofom o krylu a drzeżdżane lita niszczą, tam by niezbożo so wopkaticzy troszku haczy, nikak 10 mięczin od leje trebacze, a byskać stund z tej przecojszcze lubowe pola lubija niemsce lauba do wobiju smeru. Skatku przyjemuj, dobry start do dżinsniszeje wutory 4 po napodziewyczichie.
1: Serbski rozwóz.

Natakt letosnych nazwimskich koncertów domowiny we slepym, job siwa bio mein luži. Zjadna bživešaset gostjimi jo była žurla derje pona. Przed 15 letami jo kor Lipa z letny raz we slepym ustupio. Letosa pod dirigatom Jadwigi Kaulfürstowej su přinjasli vetmenjatu mješajncu, ako jo siegawa vet serskije kurowej klasiki.

0: Luschna moderacja wird Fabiana Kaulfürster a Fabiana Hejduschki jo wjadwab przez program. Publikum jo przece zase możnost dostał ze skórom sobu spiwasz. Tak jo gorzinka programa jano tak zaleśeła.
1: To je przeco zase wulke dożywienie słyszeć drjane wosy, a wosy bete wosy bete aranżementy do spiewu. A tu dobimy w oprodzie sobie Jara Dziakowacz, Kaulfürster Zmanżelskiego, kotrejś to w oprodzie wubiornie zamożeta i przeco zase tak dere przyjotować.
2: Drjane koncert z rjanymi spiewami. To było jara wysoka kwalita.
3: Myśmy wszystko rozumieli, a tak wiele ludzi.
4: Mnie się jara lubiło, to był koncert, gdzie się z wiele lubością przytrwał. Są się slepianskie spiewy zapisali, cała żula je romadzie spiewała i krasny zazbie do nazwy.

0: Wetterjenio demenze, pierame wette ja chorosci, a wettogo, że mogu petryfione luże dostać pomoc. Zasto ja to już pomoc, kasz masz nikogo, kiedyś tebie przysłucha, kasz sam opliwajesz dementnego we familii. Na tom polu se jelgin angażirio diakonia, a teke duże pasteria. Faraka Jadwiga Malinkowa ze slepego ja duże pasterka, z niej som pierdał predkuściewania w jej naskinieniach z demencu, a ko predne som ju przeszał żoga psiżost i ochorostczu do kontakta.
1: Hej, ja mam pomiany wiele kontakta z temu demency, przetoż kujże tydzień sym nimale w naszej tudyszej staroni Sjatie Borbory, a mamy tam też na przykład nutornostcze, ale wizowopy tam też starszych ludzi pola siebie doma. A potem widzą, jak ciężko je to zdziela też za przywóznych doma i swoich przywóznych ze demencu ladać.
0: Co jo wasz nadałk jako duszy pastorka w takich sytuacjach, kaś we przyjrzysz o gromadu ze przysłośnymi a ze tymi chorymi teke?
1: Hej, najprej no ze ludźmi z demency ja w oprawdzie rady spiewam. Rady spiewam, albo też co wódce nasz modlu, a potem czujesz, że tutaj wice, oni w oprawdzie husto jeszcze może ja z niedyszych czasu, też oni nie wiedzą wiac, co biedzenca albo czera. A potem też jeszcze z tym w oprawdzie duszy pastorka za wszystkich przywóznych, dokąd to je drude w oprawdzie jara w obciężne za nich.
0: Wygodniejszo, wyspiewaszo, gaż ludzie, wysypnie starsze ludzie, dostaną to choroz, czwordują dementne, pon rono te wiece, ako ich dopomnieją na zżiśectwo, to drugie wspomnie się ten langzeitgedächtnis, jo to, co szyści funkcjonują.
1: Jo, a to je potom też te zajmowe, so potom ja muszę z nimi zdziela empontiza so serbsce ryczeć, a ta serbszczina to je to, što ich woni mużeja. A to je za mne jara nujace, kak so woni zaso na swoje dziczactwo dopomnia.
0: A co to z nimi gotujo, gaś takie poncjasku rycnu partnerku naraz mają? To zawiesz, nie jest samorozmiujący takie w slipenskim regionie, ne?
1: Nie, also to je za nich, ja si myslu, husto jara nujace. A oni praja, die ist dila, ach, to je gajś we moim dziczactwie. Also to dla ja przynesu przecodisch moje serbske spiłorske sobu. A što ich dich pola demence poma, przeconisch to konkretno do ruki dać. Kwitki, albo nieco, co jest krzyż, a z dżyla dżyłam też ze fotami, ze starymi fotami. To też haj dopomnienki w ubudzi.
0: Jak często to się stawa, aż przyjrzysz do familii, albo do sytuacji, że ludzie, że są to poprzeo maminorycne serby?
1: Hej, also to je, ja praju, ci starsi, ci, nej, jara stari tu we Slepjanskej Gunčine, oni muži ja husto dühische serbste. Rune seich v tüdžin bich pola trebinskich, a tam je žona hižo gusk dementna. Potom ja vopravdje z nimi du serbste povedam, a spivam, a to so oni jara vesela. A z ich dżoku ryczu potom nimsce, a so ju prašam, kak wona to šitko dočini, a wona mi potom husto dy na korydory pontiš išče praj, kak češko to drude je.
0: Co ga trebaju te przyspojšmne, te familie, kotereš oblivaju pon svojich lubych, a co možeš o im daš?
1: Husto dy vopravdje poma najprej raz připosvuchač, a potom oni trebaja jednore druhých, kiš jich podpiraja. Tak so môže ja voni snáno raz džin prečieť, abo tiež nikotredne. A dokáž je to vopravde, co starač vo starších ľudí z demencu doma, to je vopravde 24 hodinu. To môže v noci byť, so voni voja, to môže byť ráno pečiť a nemôže ich kvázi samých vostať. A to je to, što ich na dlhú dobu tiež přivúznych kytro vúčapa. Dodla mamy na przykład sme netko nedzielu mieli kemše za ludzi, kiš so staraja, wo druhých, takie diakoniske kemše, so byśmy im tiež raz žonovanje, co bu dali na puč, a zo bychu oni zaso, hej, tiž zaso raz moce čapali. A to dla, also my mamy to jara tiž v naši vosadže, zo jara na tiž pšivuznych ladamo, nic jenož na tiž korich, ale tiž na pšivuznych.
0: A ako profesionelna, kotaraš eben vy ako dušepastorka, abo nento te kolegoki, kolegi, te diakone, kotaraš živajú na tom pelu, zavisče je to za vás teke, co sa šieško také živo, a vodio mesec tá teke vícej, dluže vodio starše, dostaneš a dosť podpiere v cerkvi.
1: Hej, oju, to môžu prajč, máme veľa materiál, jo, tak rec, kýž môžeme tiež užívať s dživom za dementných ľudí. Tiež sú extra dále kúbvania a tak dále, ale to máme poprom dosť podpíry.
0: Dosť podpíry, ale také dosť personála, kak to je?
1: No aj personál môže vyzo přeco viac byť. To dobiu prajč, ale dživo s dementnými ľudími je vážne, ale treba kvíle a treba personál. A to je tu problém v našem strotnickým systéme, so nie telko personála a čas abo kvíle tiež nemaja, a to je kusk tu problém. Poprom dobiš so s nimi raz hodinku synič a poedač abo tak, a potom môžiš tiež ich ešte pomerne dôr tiež, ja ma praju, fit džaržeč, ale když oni potom jenoš ešte sedža, a nicht unima braue kwile z nimi so rozmoet, abo nisch to činic, potom je to vopravdje problem. Ale widzu tisch, so doma, dich su sobu zapschineni, we domjat sich dziwach, birne bilic, abo ja nevem sto, sobu lochke dziwa činic, to je gaisch, kujze dzienkus ergotherapie, a physiotherapie, a to tisch poma dich su potom doma na swójskich statokach.
0: A to goni Faraka Jadwiga Malinkova v svojich naskyniniach z demencu, tema buža nastali převožovaš ten tužen, viče buža ma pijedaš kutej teme s gejcom Hršubuskeje Hronje. Andreas Kieske to jo.

0: Hintergrund hat. Ja, Živa Kultura, Jotto, ist es Texaser Polka-Musiker in den USA. Wauteroma Kultura, was im nächsten Jahr, oh, in unserem serbischen Programm hier, wird Jinsa-Schninga, Mame, Netzer Nubiko, so was, Literan Rosch, wie Kotterim Spee, Dame, ist Göstschom, Woknigwach, Kotterisch, nicht so beschätzt, wie serbische Ritze, ob Chemie, pak serbische Themen, aber wie NATO-serbische Avuge zu, nennt doch Pschepovidajom. To słowo na Stefanie Krautzholz.
1: Witaj, szo, lubi przysłuchaje a przysłuchaki w naszym nowym literarnym rożku. Dzińca, co my z przyjedny raz o rozgraniasz w tym rożku. W sreży nie stoje jano knigle w Dolnoserskiej Rydce, ale w fokusu są knigle we wszakich rydcach. Ważne jo, aż wini obszymiju wid na to selskie, mają selskie protagonisty, mają nieco cynić służycu. Co my z takim przepytowasz literaturu z naszymi gaselskimi śledami? Zmijamy przeci gość, któryż się uznaje z literaturu. To jo żinca Marka Maciła z Budyszyna. Wena jo selska lektorka, jo niega była jadnaka ludowego nakladnictwa domowina, a dobra znajaka literatury. Dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Żinca wynijamy z kniglam Am Himmel wie auf Erden baltijskiego autora Werner Bergengrün. Wtedy raz są ujśli żywieśna z szostu a styżascza. Knini Maciła, co się nam nieco gronisz w autorze?
2: Ten autor Werner Bergengrün jest so narożył w lesie 1802 a żywieżasat w Rize. Jako starejszy jesteś słyszały do niemsko-baltijskie górneje warsty. Starejszy jesteś posłały Wernera na szulskie kupowanie do niemskie, aż nie by się rusyfikował ten czas. On je wystał o niemskie, a jest statkował jako żurnalist a spisowaczel. Jego romany a ulicowanka są byli wielgin oblubowane. Za czas nacjonalsocjalizma je wystał niemski wnuczykony emigracji. A jego roman Am Himmel wie auf Erden je wyszł, to sme już słyszeli, że wiesz nas to stół aż tyrzeszcza. A lieto na to jo se zakazał.
1: Kakie te knigle są, kakie jo to obszymiesze, kakie są te protagonisty?
2: Ten roman Am Himmel wie auf Erden jo historiski roman. Von jadna u liesze 15-stu a styri adważasča Berlinie. Tam se rozširajo powieść, aż przyżo na dniu świętego Heinricha, to jo 15. julia, wielkie poliesze, wielka woda, kęcz szykno żywnie w obgrozio. Aby panice zadorał, udajo bramborski kurwerz Joachim Kazni, ako zakaz cone a łoży tvarisz, miesta spuścisz, abo jano weso bliżacy negluce pojedasz. Przejrzenie se drastiski wytrofujo, a tak se skoro atmosfera czacha a terora rozszerjujo. Gwone akter jo kurwerz Joachim, ale teke jego manżelska, jego lubka Katarina, a ucon Karion, kęż jo zwieszczelił usoku wedu. Ta usza warstwa przemiesza se ze serskimi niższymi ludźmi, ze starejo woszulu, kataraż je była niega gespoza pla ucenego Kariona, a laże nięto na lepra chyra szpitalu. Jeje enkelżoka Duszka, jono jeje miestne plakariona służabnica, a serbski Juro jo kucza kwersia. W mieście so pokazują basnicki w ogrozycy wielkie wyże. Panika se uderio. Nastanie swojowolne obroszenie socjalnych pomiarów. Naraz są chude, a na lepra chore knieża w mieście. Bergarska ludność ma se we żywienie a obsierzeństwo bejaż. Indywidualne wesudy głównych akterów wokół tego 15 julia kończy się z rozwiązaniem albo ze smierzą.
1: Co są te wysebne literalne kwality tych kniglu?
2: Jedna so vo historický román s dokradnými opisovaniami casa v excelentnej riece. Cito se zanúria do dopunie hnakšego casa, do casa pred 500 letami. Bergengrünu živa vedú všetci zase do prašaniu pšaua a spšaunosti, mece a bezmocnosti, vine a grozacego zagubenia. A veľa situáciou toho romána mogú sa také ako paralele ze situáciou v Nímsky pod NS režimom rozmieš.
1: Mm. A kak obhľadajú knihle ze sesskýho tematiku? Co tam je nučí? Mm.
2: To serbské je šúdži v románe na Makáš. Auto sledujú, prísudujú vo šule Dušky a Jura a zviezajú všetci zase s tými mecnými. Mimo toho zasajžujú veľa serbských mýtov a povestčových elementov do jadnania, tak od serbského kráľa, od ľudku, vúža alebo blúda. To pak neofolkloristicky, ale priniesú napnetosť do jadnania a charakterizujú čas a myslenie pred 500 letami. Ja som román s veľkým zájmom citova. A ven môže sa také v bibliotece Serbského instituta upožiť.
0: To je bol predný žiel našeho literárneho rožka s literatúrou se serským obšimiešim Marka Mačiova z Budišina Jotam Šedzajiva román Am Himmel wie auf Erden ved Wernera Bergengrüna.

za kamieńcom Zagorami, to ja był ten kor ansambla Sluk. Taki bycie zuk wena ma, wena zwignio se kuszenia a swieści nad orkestrom, to może ja nabyś trompeta. Rainer Auerbach, ju perfektne umieją graś, a jako co mężynca słyszasz, Auerbach jo se narodził przed 7-10 lat w mieście Zwickau. Po studium je w Lipsku jo audował malcnie predne solo trompeta w Filharmonii w Chemnitzu, pojeszcze jo zmienił na statną kapelu Berlin, żoś jo aż do żyncaś niego aktywne. Auerbach żywa jako mentor, pedaja ucbu we wszakich krajach, angażirio se za festiwale a ubiżowania, nagrał jo wszakie solo koncerty na CD. A jo, teke jo jaden serski koncert nagrał. Pred kstyrzastrza let jo przełzał ten solopart w koncercie za solo trompetu a orkestra wet Alfonsa Janzego. Jo to spedobna twerba kęć przeżywa net ceweriet serskich ludowych melodijo, a z tego koncerta, co my nieco nieco słyszałeś, tu Czesio Sajśpu ze Stuckoma do Drewa, a ja słowian sym, a z tym szo dobre Rainer Auerbach a uczabny zik za waszą muziku.

0: Wyście słyszeli Heinera Auerbacha, przy trompecie zgromadnie z wielkim rozkłosowym orkiestrom Lipsk pod nawidowaniem Huberta Krossa. To była kompozycja Alfonsa Jancego.
1: RBB, serbski program, wasze temy, nasza muzyka.